Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w kolejnym F-kocie. Wtorek, 4 sierpnia, godzina 9:45.
2: Cześć Igor, dzień dobry wszystkim. Dobrego dnia życzymy, a mówię to ze szczególną wiarą, bo mam dowcip. Gotowy?
1: Zawsze jestem gotowy na twoje dowcipy.
2: Dlaczego skarpetki są złymi doradcami finansowymi?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo mają zbyt wiele nieprzewidzianych wydatków, no nie?
1: Prawda. Mają tendencję do znikania w najdziwniejszych miejscach.
2: Dokładnie. A skoro mówimy o znikaniu, jakże nie wspomnieć o przygodach na wakacjach?
1: Tak, sezon urlopowy w pełni. Wszyscy szukają relaksu. Ale czy masz jakieś ulubione miejsca, gdzie piłeś najlepszą kawę?
2: O tak. W zeszłym roku w Krakowie piłem espresso, które można było zapamiętać na zawsze.
1: Kraków to faktycznie miasto do smakowania. A przy okazji dzisiaj imieniny obchodzą Dominika, Protazy i Jan.
2: Tak jest, więc wszystkim Dominikom, Protazym i Janom 100 lat.
1: A co do pogody, w Warszawie mamy 24 stopnie, w Krakowie aż 27,5, a w Gdańsku 20 stopni.
2: No to w Gdańsku idealnie na spacer po plaży. Ciekawe, czy ktoś słucha z nadmorskiego kurortu.
1: Pewnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzają czas nad wodą.
2: W takim razie z naszym F-kotem dobiega końca. Dziękujemy za słuchanie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza.
2: I życzymy miłego dnia. Do usłyszenia.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze, witamy Was w wtorkowe popołudnie 4 sierpnia 2026 roku.
2: Cześć, słuchajcie, dzisiaj imieniny obchodzą Dominika, Protazy i Jan. Także jeśli ktoś z Was ma przyjaciół o tych imionach, to śmiało jest takich pozdrowić.
1: A skoro już jesteśmy przy imieninach, mam suchara. Czekaj. Co mówi Dominika, gdy pada deszcz?
2: Mówi, że nie lubi, bierze parasol, prawda?
1: Prawie. Mówi, dziś przydałby się fajny prezent. Nowy parasol. Powiedz, że starałem się.
2: Haha, no dobra, wiesz, że to był klasyk. A wiesz, co jest super w sierpniu?
1: Co takiego?
2: Lato w pełni, ale wiesz, że w 2058 roku, w dniu dzisiejszym, w pierwszym notowaniu Billboard Hot 100 zwyciężył utwór Rickiego Nelsona? Radio Syn

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Mamy wtorek, 4 sierpnia, a za oknem piękny letni wieczór.
2: Cześć! A skoro o letnich wieczorach mowa, to co powiesz na dowcip? Czemu nie można powiedzieć znośny o poniedziałku?
1: Czemu?
2: Bo każdy poniedziałek jest znośny, tylko mały, bo wszyscy tęsknią już za dziesiątkami.
1: Haha, to był klasyk. No właśnie, ciekawe co na nas czeka w tym tygodniu.
2: Wiesz, dzisiaj imieniny obchodzą Dominika, Protazy i Jan. Wszyscy świętują.
1: Mocno ich pozdrawiamy. Może poszłoby się na jakiś letni piknik? To miły sposób na świętowanie.
2: Świetny pomysł. Na pewno można by przygotować jakieś sałatki i cieszyć się słońcem.
1: A propos słońca, jaki mamy dziś dzień? W Warszawie 30 stopni.
2: W Krakowie prawie 40, a w Gdańsku chłodniej, 20 stopni 5.
1: Tylko w Gdańsku? Przydałoby się trochę wietrzyć, by nie było duszno.
2: Dokładnie, ale w Warszawie jest fajnie. Jak wieczór, to czas na relaks i słuchanie muzyki.
1: Dzięki, że byliście z nami w tym Ewkocie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: I nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. A teraz przechodzimy do muzyki.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,